Letavaze nte hape kize. Moswale mu halamu ncha mama zuhamina katuswa MTC nipanga yaliseon. Kana kachere mkona kule kafone katuswa marikuzo la panka yaliseon kwa hali ntolo za MTC. Mwene wiketa lofale mama phone, ma tablet, ma laptop.

Enchane de kapinaka siwambasa kamika samlawa kapinaka oni kamfaka pinaka simbaula luto kapinaka katas na cholo. White Coast. Freestyle. One vocal.

Security sa commas le tekisano za muvhuso ndi lokho la misebenzi ni linzela liza zila pili remote kalam ke eta muso kwa tshaba ri bana ze ska cha mfazwa ri bana za kambekelo ri bana ze latilwe le kale kiswa kara kwa tekisano za sichaba liza zila kubona la muvulo 29 mbuana kana kuyana na clock kwesina kwa 4 clock ya mazwana le tekisano klaveli la 30 mbuana kana ko ya 10 o'clock sibaka liloko la misebezi nilinzela maemisezo amuvuso kwa eros zeta le kiswa limotika zeta alo za mfuta wa Toyota Lexus 2.5 automatic sedan model 2008 limotika zeta alo Hyundai Sonata 2.4 sedan model 2014 Volkswagen City Golf 1.4 model 2014. Remote kazi talo BMW 526i sedan model 2015. Remote kazi pili za Honda Accord 2.4 sedan model 2010. Remote kazi talo Polo Vivo VW 1.4 sedan model 2013. Nissan Hardbody 2.5 4x4 single cab model 2014. Limotika zepili za Nissan Hardbody 2.4 single cab model 2009. Limotika zetalo za Ford Ranger 2.4 pickup model 2008. Limotika zetalo za Toyota Quantum 2.7 14-seater model 2010. Limotika zepili za Toyota Land Cruiser ni station wagon V8 4.7 model 2013. Limotika zakatalizo za Toyota Hilux 4x4 double cab model 2015. Limotika zepeli za Toyota Hilux 3-liter 4x4 double cab model 2014 ni zemuzengatam. Lingolisa $10,000 cash. Lisebelezo za kulifa kama ushini za afumaneha. Akuna litifo za kamekelo. Mangusa akuna kuchincha kusina kufate musomu. Letefo ina nikwezwa kana kwa 3 o'clock. Kariza zela ita kisano. Cash kapaka kulifa kamushini.

Security sacomas litakisano za muvuso lilokola misebezi nyelinzira lizazira pili remote kalam kiyeta musokwa sichaba libyana ze skacha mfazwa libyana za kambekelo libyana ze latilwe likale kiswa karaka litakisano za sichaba lizazira kubona la muvulo 29 mbuwana kana kuyane na clock kwesina kuya 4 clock ya mazwana Etakisano kilavili la 30 mbuwana kanako ya 10 o'clock. Sibaka liloko la misewezi nilinzila maemisezo amuvuso kwa Eros. Zeta le kiswa. Limotika zeta alo za mfuta wa Toyota Lexus 2.5 automatic sedan model 2008. Limotika zeta alo Hyundai Sonata 2.4 sedan model 2014. Volkswagen City Golf. 1.4 model 2014. Remote kazi talo BMW 526i sedan model 2015. Remote kazi pili za Honda Accord 2.4 sedan model 2010. Remote kazi talo Polo Vivo VW 1.4 sedan model 2013. Nissan Hardbody 2.5 4x4 single cab model 2014. Limotika ze pili za Nissan Hardbody 2.4 single cab model 2009. Limotika ze talo za Ford Ranger 2.4 pickup model 2008. Limotika ze talo za Toyota Quantum 2.7 14-seater model 2010. Limotika ze pili za Toyota Land Cruiser ni station wagon V8. 4.7 model 2013. Limotika za katalizo za Toyota Hilux 4x4 double cab model 2015. Limotika za pili za Toyota Hilux 3 liter 4x4 double cab.